pisać do Jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

opowiem wam historię faceta, który chciał zrobić świetną DS. To był taki facet, jak i wielu teraz. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. Nawet nie pamiętam, jakiego koloru miał włosy i czy był wysoki. Dziewczyny mówiły, że smakuje im jak woda mineralna. A kompletnie bezbarwny facet z bąbelkami pod sufitem. Nie wiodło mu się najlepiej. Stracił pracę, więc wpadł na pomysł, by zrobić świetny interes. To były takie czasy, że wszyscy wokół chcieli robić

Tak, tak. Świetny interes. Tak, tak. Świetny interes. Gdy już wreszcie zaczął robić ten swój świetny interes, prawie przestaliśmy go widywać. Bywało, że znikał na kilka dni, a nawet tygodni. Po pewnym czasie zauważyliśmy, że zmienił się bardzo. Jego twarz nabrała pewności siebie. Miał teraz elegancki garnitur i drogi samochód. A wokół siebie wielu nowych znajomych. Musieli to być też ludzie, którzy chcą zrobić świetne interesy. Mieli lepsze wozy od niego i wyglądali na takich, co do niczego i nikogo się nie boją. I właśnie wówczas zdarzyła się tragedia. Ktoś przejechał mu dziecko samochodem, zastrzelił żonę i podpalił mieszkanie.

pisali o nim w gazetach. Podobno zemścili się na nim kumple od świetnych interesów. Szukała go policja. Nie szukali długo. Dzieci grające w piłkę znalazły ciało pod mostem. Kumple od świetnych interesów byli szybsi niż policja. Zrobili mu dużą dziurę w głowie i poszli sobie. To był kompletnie bezbarwny facet. Na pogrzebie jego dawne kochanki mówił ludziom, że smakował jak woda mineralna. Zaprzyjaźniony ksiądz pośpiesznie wymomrotał 3 słowa nad trumną. A ja powiedziałem to, co wiedzieli o nim wszyscy. Tu leży facet, który chciał zrobić świetny interes.